0: W tym zmysle witajcie k nam do Boranie. Što na čestopnju pokaza termometo w mieście na maksymalne 22 dżęca biju dnia jeszcze zalieze, a što już temy dżęca rano nastupa, to wie Bettina Wiatz. Witaj do Boranie.
1: Hej, do Boranie. No hej, takie wiedro, ja by rekła, idealne zawuknienie czera szako je. No, ukupanskie lito startowało, a to też tu budyśnie, tu maja mianujcy, no, ukupansku szulu, połowansku szulu za połowania w ladaniu, tam jest so Lydia Maciejowa czera wobladowała. Nowostki jsme czera też zonili ze Slepo, slepianska fararka w opuści konc leta w osadu też o tym dżęca rano wiace. A ladamy do przychoda a na wesołe wice mianujcy miastu im na przychodny folklorny festiwal w Łużica klitu jeza so tak daleko. Czera je przyjotowanski wubiok polieczny przestawce prieni raz kokał sztosu tam wszystko w obryczeli też o tym dżęca rano wiace.
0: Co dom popeczysz?

Nürnbude, Bedel, Knaschest, Jensa, Jes, Reda, 2. September, hi, Jensa, Jepotekim, Sis, Prinim, September, Muspreitsch, Meteorologiska, Nasema, Tisch, Knam, Dovujitze, Pschitschanua. Balladameras, na kurs, mimeso, ischte, takle, wesseli, tschatsch, da, schest, Romantiska stavizna vod Anne Marie Pretschneiderec. Maria Matzina je podla. A Oliver Thomas. Rene Sotis, Jansarano, Znami, Romadze, Stavace, Nikoci, Sužno, Popoču, Druze, Hišče, Przyjemy wam wszystkim przyjemne a dobre ranie.

Jaza, prosy Rafaela Wiczazua, za so na rieczną hodzinu, za do rozczynnych popodniu, na posztyrych do na popetrzych w radoriu. Domojnicy letnika 2026 a sycz zarych cedza romadze zwiecić w wielkich czarach tamniejszym krabatowym w udworze, a to dżęca wod na posztyrych. W Kocinie cedza jutrze czwartek wieczor 6 w krabatowym lokum zwiecie wo wielku debatować, to będzie z wielką, a z mnie wąszam, co so jako cele normalne dziwe zwierzę deklarować, o tym potekim chcę, że tam dyskutować, a na zaradowanie je przeprosyła CDU. Smolnic, wynuknicy z mnie za so swinio ryzanie, a to sztwórtk, jutze, a piatk zajucisim. Na to strze przeproszenie respektywnie na te czerstwe wudziłki, a te tutaj przedawaja się stajnie od 8 rano do wieczora 6. W sobotu będzie zase komikowa dziewanniczka w radworskim dworniszczu znaty ilustrator Stefan Hanusz, dzieci młodostnie znają ją wspomnia, zawiedzie szulariu cyczo do siedmoletnika do poddaństwa rysowania komiksu. Pod jego nałodom wuspytaja so szularia w rysowaniu figuru, pohibu, gestiki a mimiki. Przyzwicz możecie swoje dzieci jeszcze hać do 12. septembra w Rzecznym Centrum. Witaj!

0: Živeč po šestčeche. Na serbskich šulach a šulach s modelom 2+, sú miestem přerysku mačanoreční serbsce šulariove menšine viacač pojica pšinže z nemskorečnach svojbu. A jenož každe 10 stútoch môže sa po 8. letniku o témach šedného dňa tež serbsce rozmoviť. Tuto fakty sú sa na vôriadnym posedinu serbskej rade pundželu po rečnej evaluácii zjavne prezentovali, znanosť čo votem tež čera hižo opala nás slyšeli. A kotre konsekvence to netko má? Votem je Monika Gerdesová s predsedou serbskej rade Davidom Statnikom a s čvonom rade Julianom Nitschu porečala.
1: Líčby pundželu přednošku před serbskej radu a za poslancami sú boleli, tež Juliana Nitschu.
2: To čone nabývim widzieć, jak ten kuwański system tu chwilu kmane nie ludziom serbszczynu na jednym dosahacym niveau jest posredkować, to je popromie to katastrofalne.
1: Po takim je 2 plus praktickim przesadzeniu zreścił. Jako prynią nuzową naprawu nametowachu ekspercza wuczbne plany przedziewać, lepiej diferencować.
2: W tym, co jen po tych wuknacach, wo wiele bóle na to kiedźbuje, zo one rycz nałożuje, szedną rycz, ryczaną rycz dożywieja na jednym boku, ale też sami nałożuje, trenuje, zwuczuje. A na tamą boku, gdyby jen pola maczaną rycznych dzieci, na to działać, zo one też tutun spisoną rycz, to tej miery w obknieża, zo może one pożyszo też ze serbskiej spisonej ryczu też działać.
1: Przecież też pola maczaną rycznych buchu zastosować. Statki zwistczyny. Przedsuda Sakskie Serbskie Rady David Statnik na dalszą elementarną trebność skiczbnia.
3: Gdyż ryczymy o serbskiej szuli, dyrbi serbska rycz tam obligatoryska w jednym dniu być, a to nie jeneszy na praszenie szulorio a szuloko, ale w osobie też personala, a tuż dobymy też o tym przemysłować, a jak może stać zawieścić, co w uczorio na jednej serbskiej szuli też mają te kmanoszcze, które są za to trybne.
1: Praj. Za wuczerio serbsce riecza. A jeli to jeszcze nie może, za ryczne daleko wania wopytaja. A w uspiech z certyfikatom po europejskim ramiku dopokazaja. Poskitki tu su na serbskie rycznej szuli przy budyskim szulskim zaredze albo intensywniejszo na domoj kursu.
3: A nie tylko po mojej mieniu stać za zapraszane, za wun, radowania namaka, żeby so wuczoram też ta możność dała za sobane wukmania, wusletki, přinešť. Ja co tu vo sebe vúzbeneč, ja znajú veľa vúčorko a vúčorko, kotrež se z vútrobu bala za tuto serbske šulstvo, kotrež sa vo to horia a sa vo to pracuja. Ale Bože, máme tiež vúčorio a vúčorko, kotrež neje, tak manoš data tuto serbsku reč rečeč a tu či dobe sa vúkmanič. Ja nemôžu tiež jenom vúčora do matematiky dať, jenom štokež vo rade líčby má. Von dobi tiež tu kmanoš mič.
1: Dalšie serbske přeče, haj žádanie, počahuje so na status serbskich šulov.
2: So vútvoria serbske šule, jako tajke jen cuk, či so šule mesobu, napríklad vúčora vúmenenia, kdež ta potreba je. S tým chcemo mu tiež tomu zadživač, so serbskorečný vúčorio na šule bez serbske vúčbe, abo bez dvúrečné vúčbe deleguja.
1: Kajš so dotal hišče stava. Nedživajce všech problémov, staj sej Nitscha a Statnik přezjednaj, zadrbi so radžič vúmenenia a praxu za 2+ zmenič.
3: 2+ je tu časne bez alternatívy. V tým nastupaniu so trebame my tež dieči, ktoré sú zvolnivé tutun rič navúknič. Jenož s našimi mačonoričnými dičimi nebudeme my náš tu časný šulský systém budžažovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbske šule. Domovina se žada za leca hišče vindu.
0: V oprašenju za 2+, že pravi ne funguje, a kak može so na to reagovat, je Monika Gerdesová s Davidom Statnikom a Julianom Nitschu rečala. Čera bi kultusový minister Klemens na dživoj rozmoje pola serbo budušine a vunje slubio za vobnovjene postajenja vodžele na serbskej šulach, tak spešne kajš možno pšindu.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so.
1: Wiste, Josefina, kelko to su?
2: Wosom, abo dżuecz.
1: Znajesz się mjena?
2: Venus je podla.
1: Merkur tyś.
2: Hej, zjeniu możemy tyś k tomu liczyć. A Mars.
3: Witaj, taj.
1: Buď strojna, Lexio.
2: Witaj k nam.
3: Zabieraja waju dżęca planety?
1: Hej, smoj runę przy tym, się w naszym słonecznym systemie naliczyć.
2: Venus, Merkur, Zemiu a Mars, hižo mamoj.
3: Totola hižo ništo je. One liča k nuckunem planetam. Su kameni znove, a tohodla na Zemiu podobne.
2: Dar netko hišče zbytne.
3: Štyri. Tute svuše ja do skupine vonkunych planetov, a liča k púnovim.
1: Mi žalniac domysli nepšinu.
2: Oju, tadejo. Planet zboža je Jupiter.
1: Jupiter, trichy. A potom hišče Saturn.
2: Cele pravje, hej. Uranus a Neptun tiš k tomu ličite. Janeš Pluto vulkošedlavjac tomu nesvuša. Jun mjenuja Palčikov, abo Kubočikov planet.
1: Danetko še mamy, abo Venus, Merkur, Zemia, Mars,
2: Jupiter, Saturn, Uranus a Neptun.
3: Bingo! To one su. Naše galaxii na mlučnej droze dała pak iście przez 100 miliardów druhých planetów.
2: Tego wiele? Neptun je to latun planet, kis je najbole zdalene od Zemie, abo?
3: Haj, to trichy.
2: Kak daleko dokvadnje? Moje jun stadion bisch i dort spitsch?
3: Oh, to bisch taj pak nekotre leta popuču bitsch dörbja voj. Neptun je 4,3 miliarde kilometrov od Zemie zdalene. Bisch i dörbi taj stem ličič zo bisch taj nekak 3 do 5 kilometrov za hodinu. A to 24 hodin wop džin, 365 dňov na lieto.
2: Vokomik, bundu poličak, to vuliču.
3: A, kelko máš?
2: Dočakaj. To je komplikovaný nadavk.
3: Smiem či pomáč? 100 000 let byš taj treba voj.
1: Ale 100 000 let to za človeka vizotejš nenče.
3: Nie. Nimo toho nemôžeš tiež púč od Zemie k Neptunej peši zmištrovač. Vo sebie bez čežitosť a temperatúra stej za človeka problém. Na Neptunie knieža okolo minus 200 stopňov.
2: Oh, nie, na to ja žanluž nímam. Tadio, to deb môj si druhci pýtať.
1: Ohaj, ja tu netko kopajn súrač.
3: Dočakaj taj, hišče malý tip. V planetáriu je drude možno se behu hodiny k šim planetam dojnč. To je čo plišo a dževo viele spišnišo.
1: Okej, to vúspytamo, Josefina.

Częstniejszy czas je w urzadacy, w osobitych, za swojby, za dzieci, za starszych, a to je wiezo każda szkoli pomoc Radlubie Wita na rzeczną hodzinu za doroszczenych w Radworiu Paskiczy Rafaela Wicza Zoa Dżensa od napuszczoriach do napopieczych. Znano raje się też tu na butamne z tutej mysliczku zaraz na takim kursu Ljubopczylicz na kursu Zari domojnicy tutaj leta, a Zari przeproszuje przeczeloła zajmcu na letni swiedzień w riecznym niezdzie w wielkich dżarach krabatułem w utworze, a to dżęca po podniu wod na po sztyrioch, a tam może so zajmcy też o przychodnym letniku intensywno kursa informować, a ze domojnikami a riecznymi trenerami do rozmowy przyjąć. W Kocinie chcę jutrze dyskutować o tym, co nie tylko z wielką budżę, zmieje wunika jako szansu, że jako cele normalne dziwe zwierzę, podajcie, deklarować. O to punkcie jutrze wieczo 60 krabatułem lokum zwiecze Kocinie, a na tute zaredowanie przeprosy CDU. Zwinorezanie je w Nuknicy pola Smolic, a to, co co tam przy tym wszystko udziwa, to możecie się kupić. A to od 8 do wieczora 6, a to jutrze czwartek, a za jutrzejszym piątek. Co tam chodzin? 44.

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Вище, Йозефина, келькота су?
2: Восом або джуэч.
1: Знаешь, ще мена?
2: Венус е подла.
1: Мерко тиш.
2: Хай, зенью можем тиш к тому личить. А Марс.
0: Vítaj taj.
1: Buď strojeno, Lexio.
2: Vítaj k nám.
0: Zabieraja vaju dženca planety?
1: Haj, smoj rune při tým, še v našim slunčnym systém je naličič.
2: Venus, Merkur, Zemju a Mars, hižo mamoj.
0: Totola hižo ništo je. One liča k nuckunem planetam. Sú kameniznové a tohodla na Zemju podobne.
2: Dar netko ještě zbytné.
0: Štyri. Tute svuše já do skupiny vonkunych planetů a liča k půnovým.
1: Mí žalňac do myslí nepřijdu.
2: Oju, tady jo. Planet zboža je Jupiter.
1: Jupiter, trichy. A potom ještě Saturn.
2: Cíle pravě, haj. Uranus a Neptun tyž k tomu ličitý. Janusz Pluto wykoszedlawiac tomu nesłysza. Jun mienuje palcikowy albo kubocikowy planet.
1: Danetko się mamy, albo Venus, Merkur, Ziemia, Mars,
2: Jupiter, Saturn, Uranus a Neptun.
0: Bingo! To one są. Naszej galaksii na mlocznej drodze dawa pak jeszcze przez 100 miliardów drugich planetów.
2: Tego wiele? Neptun jest to latun planet, który się najbolej zdalony od Ziemi, albo?
0: Haj, to trichy.
2: Jak daleko dokładnie może jun stadion pysi docpić?
0: O, to byś taj pak niekotre lata popuczu być dobiawoj. Neptun jest 4,3 miliardy kilometrów od Ziemi zdalony. Pěši dobitaj s tým ličič, zo běžitaj nekak 3 do 5 kilometrov za hodinu. A to 24 hodin vop džin, 365 dňov na lieto.
2: Vokomík, bundu poličak, to vuliču.
0: A, keľko máš?
2: Dočakaj, to je komplikovaný nadavk.
0: Smiem či pomáč? 110 liet byštaj treba voj.
1: Ale 100 000 litrov za človeka vysotýš nenže.
0: Nie. Nimo toho nemôžeš tyž púč od Zemie k Neptunej peši zmištrovač. Vo sebie bez čežitosť a temperatúra stej za človeka problém. Na Neptunie knejža okolo minus 200 stopňov.
2: O, nie. Na to ja žanluš nímam. Tady jo. To dobym moj si drujci pytać.
1: Ohaj, ja tu nie tylko kopajn curać.
0: Doczekaj taj, jeszcze mały tip. W planetariu je drude możno se biehu hodziny kszym planetam dojnć. To je czopliszo, a dziewo wiele spieszniszo.
1: Okej, to wuspytam o Józefina.

Lubo psi słucharie, witajcie o plasiarskiego programu. Ujo Diana Szycowa za was przy mikrofonie. A my startujemy do aktualnego magazyna z lasnym walcikom. Ale nasze żyńcaśne temy te są niepewie poważne. Serskie sy okowo Janszolc są wet corażnego we fokusu cewonimskich mediów. My zespominamy, co jo znate wet nadpada na zastaranie miliny. Tużna jo teke ta powieść, aż nasz niegajszny kolega a dwójkolietny muzykowy redaktor Serskiego Radia Ulrich Pogoda niejowicy miaze nami. Pönje żele Joven umrio, a Gregor Klim żinca na niego wspomina. Kontrast, meżomy gronisz, jok tomu nasz żyncaśny aktualny przynosk. Wachorze bozu dają ninto zmakaniszczo za serskie familie ze zmawymi żysimi. Mila Zachariasowa jo to organizirowała, a Julia Hryszina jo se ogledała, kak jo było przy prednym zmakaniu familiu. Jo. To, a wiecie, was żyńca ho wycakujo, przedsie mieszane ze serskiego muziku, hojo duo trat töchta z Barlinia za was.

0: On jo był uznany komponist, rozgłosowy muzikowy redaktor, a jo už je 40 let statkował za dolno- a gornosersku muziku we všech žanrach. Ako jo ciniba kulojska vesada znate, jo Ulrich Pogoda v autoru ten tyžin ve starstvie 72 let zemrio. Gregor Klim nint to na njogo spomina.
1: Ulrich Pogoda jo był kipary. Jako muzikowy redaktor w serbskim rozgłosu jo wet leta 1965 natwarił kontakty do sześć muzikowych sferów. Jo przyznanie u drugiej komponisty żywaś za to serbskie producenta interprety dobył, aby stworili serbską muziku, młode talenty jo spechował. W uszej 30 letach ja obnowił a kradu oboga szio nicjano muzikowy profil serbskiego radia, ale całe je wesipnie dolnoserbskiej muzikowej sceny. Przesłego inicjatywy nie bieżąca jeszcze słyszeli wielicku liczbu głosów a muzikowych kubków w serbskim programie. Równo tak ważne je było jego angażement, coś nastupa to nagrywanie koncertu. Z tym je oprował żyl do nosiarskiej muzikowej historii, ako nie smiejo se petkę nosić. Myslimy na uszykne te koncerty w ramiku choszebulskiej muzikowej nazymy, albo na te wesipne koncerty na progu do nowego leta, które się zachowają wielki żyl serbskiej klasickiej komornej muzyki. Wspomnieć musimy ried RBB koncertu serbskiej muzyki, jako jo sobą organizował wiele lat w konserwatoriumie Choszebus, któreż supregowali generacje młodych muzykowych talentów w regionie. Hegen tak dopomniał se zawieszcze wiele wejsanariów jeszcze na te rozkłosowe nieżyckie koncerty, za któreż o miał pogoda muzykową zagronitość. Ulrich Pogoda jo se narodził do serbskiej familii, jadna 30. julia 1904 a 56 w Kulowie. Katolska tradycja jo prigowała jego dzieciństwo, a pestrze teke jego muzyku wystatkowanie. Jego starki jo był pszały wejsny gerc, ako Pogoda jo sam ulicował. Przez jego ujka, komponista a redaktora Bena Niekele, jo Pogoda jasno zeznał ważne osoby serbskiego żywienia, ako Jana Raupa albo Jurija Bulanka. Jego muzykowa kariera jo była nieszedna. Po sportowym studiumie a studiumie inżynierstwa jo akle pestrze se przyobrosił cewo tej muzyce. Jo był spiwar, pedagoga, absolwirował studium na konserwatoriumie Choszebus a we Weimarie. Sledowali są międzynarodne stipendie, kompozytoryjskie myta, nadawki za wielkie orkestry a rozczece nadregionalne przypyznasze jako komponist. Sledne leta jego żywienia jo Pogoda wejował ze šiškiho chorosču. Veto jo to komponirovanie jego zabierało aż do końca. Ben zaveste jo orkestrowe tvorbe, komonu a vokalnu muziku, sakralne kompozície, popove spive, javištove tvorbe a jadnu operu, muzikaliski drama Kodžič po rukomaj po matrarju Alois Andricki. Toštu tvorbu jo vižel ako nejvažnejše uživo jego kompozitoriskeje kariere.
0: Wicze zajcza zega wesemich bużo w Kulojskiej Farskiej Cerkwi Requiem za Ulija Pogody. Tam su gostci rad witane, a zakopowanie urny bużo 18. septembra do południa na Kjarchobie w Kuloje. Oh,

0: Nien dort, samme gledas zur Kollego, ki wird novigot zasnika ten tüjen pischu, a togot lasom nien dort telefoniski zvesana zes redaktor ku novigot zasnika zes Jill Francis Kettlitzolz. Dobre Jien.
1: Dobre Jien.
0: Jo, zoja, was, sachatne tüjen, ne wc sabirawo, aber kötere saridovanje, mascho hüschi wes bomne schu, wo zum schopisali.
1: Ja, Wesobinski. Also ja, bo groni war to, coś naszym cytarkam, a cytariam nie wiecie, nadpadnio z tej dwie zaredowani, któreś se teke sreś casnika, roż mamy taki redny dwejny bok, żoż se to krzasnie wytpuszczio we wiele, wiele fotach, raz we grotku, wieliki nimsko-serski swiezin, gromaże wesreś, żeż, su byli siaske wiki, ja wiele programa na jawiszczu, a wieraszkio był siaski ludowy ansambl, kęć jo z krzasnym koncertem ustupił. To jo, tam mamy redne teaser na prednym boku, a pyn, ako som goniwa, nuci jaden bok, cewe bok z rednymi fotami, a ten drugi wieraszkio był domu niski, a drastwiny swieżyn we Berkowach, tam jo takie wiele los było. A predny raz ja se teke pokazało na Seszelnice, ako su nega se upierali na przykład do Balinja, aby tam żywo namakali, eben ako Seszelnice. A to ja wiegin posiebnie słodkie foto, żeż takie baby z Wörzika kiwa.
0: No, to ja rednie. Ja som już pićku pogled nur na Online-Bok nowego Zasnika, dokolasz ten gab, schätze, nie jest nie wenn wszyscy, a tam som nicht so wiegin seimnego zittawa coś maß na stecke dwójko dobne usledki za Schuchowe dolne Wuschice rozmi aż domowina planujo serski Zentrum a gmina Deschno co to ninto miesz?
1: Jo, to ja obszaru wegen zajmne a ważne. Also 27. Augusta ja se zmakało gmeńskie zastupnictwo deszno z triażą, a ja pojedała w tej temie. No, te mają wszakie możliwości tam w deśnie, no, tam żoś jo ten niegajszny goścień serski dwór, a teke dwór sprawi niego wuga. To na przykład, also tam są wszakie miejsca, żoż utworzenie na takie kulturne a zmakańskie centrum za serskie kubki a towarzystwa regiona mogło się natwarzyć, a gmeńskie zastupnictwo jo z jadną głosom obzamknuło. Jo, aż wynik się pożądanie na spychowanie za uwisze tego projekta przygotować. Jo, to gronie nieco se neskery na drogu spuszczy.
0: Mm-hmm. A serske luže na baze zgonio o tom, ak som gaž som to pšaje rozmiewa na gwone zgromažinie domovine 11. septembra.
1: Šavie.
0: Jo, a co by mogali hyšči naspomnieš z novego udaša novego casnika, co máš o hyšči zajemnego za nás?
1: Also, ja dało takie wiece w ramiku Wurzyskiego Festiwala, ako su zajmne byli, na przykład, ja se przewiatło z projektom UNESCO PEŠ, predny raz, jadno Wurzyskie pytanie za sledami do Dolnej Wurzycy. Trzeci raz miastem ja se takie pytanie za sledami w Wurzycy przewiatło, no tomu gronie jano lauzyce szpurnsuche, a ten raz predny raz, ako gronione do Dolnej Wurzycy. Przysłudy serskich są w naszym regionie, to ja se teke tam posredniło, a ludzie są zajmne doglede do regiona dostali. A teke jeden zgromadny projekt z żywatwom Piccolo, ja wysypne dokolaż, tam są młode ludzie, ako słuchają k Morzyńskiemu klubaju w Piccolo, te są w ramiku Wurzyskiego Festiwala pokazali ten kurs gehen bleiben. A ja, takie nieco serskiego, ja się tam tematizowało, a wytom ja pisała nasza Lucy Leuchenholz.
0: Okej, a to szo, a wiele wiecej dajo w nowym udaszu nowego casnika, wicze przyjo do naszych postowych kaszczyku, a ja se dziękuję za ten dogled pla redaktorki Jill Francis Kettlitzolz.
1: Ja obszaru jeszcze wiele wiecej, a mejsza wiele szposa, albo wiasela przy cytaniu.

0: Song of the Magi, spiotych choch mudro co z choho speciali w serskim programie. Anit, mam hyshi terminowo pokazku za was, tama teke ze spiwanim cynisz. Nebe weto pszaszanie, gözze se spiwe ako material za rzecny kurs. No se wie. A wy mężaszo na taki rozwiaselece part sersku rzec uknusz, wird żyńcajsznego pla szule za dolno sersku rzec a kulturu. Żyńca wird podnia napustyrych se zachopio wetnowotki ta spiwa jutza pszieza z Geraldom Szenom. Wszedletom jużo, jo taki kurs dało.
1: Hovaci słyszymy jano, slepe jana rena weska, potoreum wegoli, a takie wiece, aber da jo wiele drugich spiwo kęć gödne su.
2: Ten Gerald jo net pszisze, a jo gronio, aż wenn ma takie, taki pszistub, a takie stare żretwa, wenn takie spiwe znajo, a penia są gronio, na pen by doch to jaden dobre rzecny kurs był za serbszinu, żoż my możemy spiewać, also te melodie, a te teksta, ako Motivator zesz, donus hasko rec dali kszusisz.
0: Jo groniwa wiednica recneje szule uta Henscheloa. Spiwajucu sersku rec uknusz. Wet żyńcajsznego dajo zasi 6 terminu przedsy srjodu napustyrych.

Lubo przysłucharje, witesz o plasiarskiego programu. Ujo Diana Szycowa za was przy mikrofonie. A my startujemy do aktualnego magazyna z lasnym walcikom. Ale nasze żyncajne temy te są niepewnie poważne. Serskie sy okowo Janszolc są wet coraźnego we fokusu cełonimskich mediów. My zespominamy, co jo znate wet nadpada na zastaranie miliny. Tużna jo teke ta powieść, aż nasz niegajszny kolega a dwójkolietny muzykowy redaktor Serskiego Radia Ulrich Pogoda nieowicy miaze nami. Pewnie żele Joven umrio, a Gregor Klim żynca na niego wspomina. Kontrast, możemy gronić, jak tomu nasz żyncajszny aktualny przynosk. Wachorze bozu dają nito zmakaniszczo za serskie familie ze zmawymi żyjszymi. Mila Zachariasowa jo to organizirowała, a Julia Hryszina jo se oglądała, jak jo było przy prytnym zmakaniu familiu. Jo. To, a wiecie, was żyńca ho wycakujo, przedsi mieszane ze serskiego muziku, hojo duo trat töchta z Berlinia za was.

0: Man ja był uznany komponist, rozgłosowy muzykowy redaktor, a ja już jest dyrżasz czaliet, statkował za dolno a górnosersku muziku we szych żangrach. Ako jo cyniwa kulojska wysada znate, jo Ulrich Pogoda w autoru ten tyżyn we starstwie 72 lat zemrio. Gregor Klim nito na niego wspomina.
1: Ulrich Pogoda jo był kipar, ako muzikowy redaktor w serskim rozgłosu jo wet leta żywiś na

0: Wirtschaftsstwo pisze w swym czasie natwarił kontakty do sześć muzykowych sfer, żeby przyznanie o drugie komponisty żywać, za to serbskie producenta interprety dobył, aby stworili serbską muzyku, młode talenty ją spiechował. We uše 30 letach je obnovil a kradu obogašil inicijano muzikove profil serbskega radija, ali celo je vesepnje dolno serbske muzikove scene. Bžesjogo inicijative nebežinca išči spišali veličku licbu gbosov a muzikovih kupkov v serbskem programje. Równo tak ważne jest jego angażement, coś nastąpa to nagrywanie koncertu. Z tym je oprował żyl do serbskiej muzykowej historii, a go nie smieją się petkę nosić. Myslimy na wszystkie te koncerty w ramiku choszebuskiej muzykowej nazwy, albo na te wesebne koncerty na progu do nowego leta, które się zachowają wielki żyl serbskiej klasickiej komornej muzyki. Wspomnieć musimy ried RBB koncertu serbskiej muzyki, jako ją sobą organizował wiele lat w konserwatoriumie Choszebus, które się prägowali generacje młodych muzykowych talentów w regionie. Hegen tak dopomniał się zawieszcie wiele wejsanariów jeszcze na te rozkłasowe nieżyckie koncerty, za które się miał pogoda muzykową zagronitość. Ulrich Pogoda jo se narodil do serbskej familie, jadna 30. julia 1904 a pěša se dve Kulově. Katolická tradícia jo prigovala jogo žižectvo a pěstče teke jogo muziku vystatkovanie. Jogo starky jo byl pšavý vejsný gerc, ako Pogoda jo samolicoval. Přes jogo ujka, komponista a redaktora Bena Niekele jo Pogoda jasno zeznal vážne osoby serbskiego živenia, ako Jana Raupa abo Jurija Bulanka. Jego muzykowa kariera ja była nieszedna. Po sportowym studiumie a studiumie inżynierstwa jo akle pęstrze se przyobrosił cewo tej muzycy. Ja był spiwar, pedagoga, absolwirował studium na konserwatoriumie Choszebus a we Weimarie. Sledowali są międzynarodne stipendie, kompozytoryjskie myta, nadawki za wielkie orkestry a rozczece nadregionalne przypyznasze jako komponist. Sledne leta jako živenja jo Pogoda vejoval ze šiškiho chorosču. Veto je to komponirovanje jako zabiralo až do konca. Ven zaveste jo orkestrove tvorbe, komonu a vokalnu muziku, sakralne kompozicije, popove spive, javiščove tvorbe a jadno operu. Muzikalijski drama Kodžič po rukomaj po matrarju Alois Andricki. Tošto tvorbu jo vižel ako najvažnejše uživo jako kompozitorijskeje kariere.
1: Wicze zajcza, zega wesemich bużo w Kulojske Farske Cerkwi Requiem za Ulija Pogody, tam su gostci rad witane, a zakopowanie urny bużo 18. septembra do południa na Kjarchobie w Kuloje.

0: the world.
1: Song of the Magi, spiotych choch mudro co z choho speciali w serskim programie. Anint, mam jeszcze terminowo pokazku za was, tama teke ze spiwaniem cynisz. Nie wie to przeszanie, gorze se spiwe ako material za rzecny kurs. No se wie. A wy mężoszo na taki rozwiaselece part sersku rzec uknusz wird żyncajsznego pla szule za dolnu sersku rzec a kulturu. Żynca wird podnia napustyrych se zachopio wetno wodki ta spiwa jutza pszieza z Geraldom Szenom. Wszedletom jużo jo taki kurs dało.
2: Hovacej słyszymy jano, slepe jana Rena Veska, potorejom Vegoli a takie wiece, ale dajo wiele drugich spiwow kęć godne su.
3: Ten Gerald jo net przyszeł, a ja gronio, aż wenn ma takie, taki przystup, a takie stare żretwa, wenn takie spiwy znajo, a pen jest on gronio, na pen by doch to jaden dobry, rycny kurs był za serbszynu, żeż my możemy spiwać, also te melodie, a te teksty, ako Motivator zesz, donus hasko rec dali, kszusisz.
1: Jo groniwa wiednica recnej szule Uta Henschelowa. Spiewajucy sersko rec uknusz. Wet żyncajsznego dajo zase 6 terminu przedsy srjodu napustyrych.

Juliane Nadbor, Johus Bibawas, Wünzor, Sanju, Rono, Akles, Rada, alle Zerwiene Svetvo am Mikrofon, Huwe Studio, to nehnta uschaltujom, Sajin Sajon Netcoins. Wiecze mame informacje w Zerskiego Uberga okresas previa Nissa za was, ten se Jinsachas smaka ho w Zerskim domie w Choszebosu. A pön spominame wiecze hüschiras na ulia pogode, swyszymy jogo muziku, a gledamy sled na jogo żywinie, a jogo zjebo ako komponist a muziku w redaktor pla ORB a RBB. Ja som Diana Šicová. My se wiecze zase swyszymy, za Jinsa życzę wam hüschi redne Jin, mischo se derje.